patrząc od człowieka przeciętnego, nie bardzo wierzącego, można powiedzieć, że to jest sama statua, nic nie znaczy. Ale my wierzymy, chrześcijanie, że to jest cudowna Matka Boża Fatimska. Matka Boża przyjedzie, ta statua, i będzie odwiedzała każdy kościół, każdą kaplicę, zgromadzeń itd. I mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry skutek dla Gruzji.

Gruzji, ludzi coraz biedniej żyją, więc jest bezrobocia. Jest wielki kontrast, bo są bogaci, to ilościowo jest bardzo mało, i biedni, którzy ilościowo bardzo dużo.

się często tak uczy nas, że jeśli ja robię dzieło miłosierdzie, komuś daję coś, pomagam, dwie rzeczy robię. Pomagam temu człowiekowi, a przede wszystkim sobie pomagam.

Bo to, co robiłem, te dzieło miłosierdzie, ja zaszałem. I ja będę zbierał cześć, bo tutaj na ziemi żyjąc, a potem się unytał. To jest ogromne wyzwanie Kościoła, że powoli ludzi katechizować, uczyć, że człowiek dając, stokrotnie odzyska. Dzisiejszy świat, wielu ludzi nie widzą potrzebny kontaktu z Bogiem. Ale myślę, że człowiek i tak potrzebuje. Bo człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga. Człowiek potrzebuje kontakt ze Stworzycielem.

0: Gruzji dopiero od kilku lat ludzie zaczynają rozumieć, co to jest wolontariat. Kiedyś było tak, że a po co ja tam pójdę i co ja tam będę robił, tam ze starymi będę siedział, nie? A to jednak nie. Wolontariat to jest coś, ja chcę od siebie dla kogoś coś zrobić. Idea w ogóle tego Centrum Dziennego Pobytu dla Starszych Osób powstała kilkanaście lat temu już. Naszym głównym celem jest opieka nad ludźmi chorymi i biednymi, potrzebującymi. Gruzji nie ma tej opieki socjalnej, nie ma tej opieki społecznej jak w innych krajach. To opieka jednak kuleje tu i zdrowotna, i społeczna. Ci emeryci, renciści zostawieni są sami sobie.
1: Мой муж 8 лет тому назад, он умер. У него было 4 инфаркта. И мы остались без квартиры. И вот с тех пор мы с моей дочерью и ее детьми живем в таких условиях. Негде посадить, негде кофе угостить. Ничего нельзя ремонтировать, потому что они сказали, если мы начнем вашу крышу делать, то все этот домик ваш упадет.

oni się cieszą, że człowiek jest. Samo to bycie chyba dla nich jest to, że ktoś ich rozumie, wysłucha. Można dużo nie mówić, ale myślę, że dobre słowo, jedno czy drugie, dla nich to jest takie pocieszenie. To jest wypływa z naszego posłannictwa, jakby też i z Ewangelii, czym my żyjemy na co dzień. Czy to jest katolik, czy to prawosławny, czy muzułmanin, czy nawet niewierzący, wszyscy mają prawo skorzystać z opieki. W Gruzji społeczeństwo na pewno się rozwinęło, ale jeszcze dużo spraw jest do omawiania w tym państwie.

Gruzji. Katolicy jesteśmy bardzo mało. Jesteśmy 1% mieszkańców. Jesteśmy trochę prześladowani od strony naszych rodaków, prawosławnych Gruzinów. Ktoś przyzna się, że jest katolikiem, musi mieć naprawdę mocną wierze, dlatego że mogą wyrzucić z pracy. Chyba że przechrzci się i będzie miał święty spokój. A to nie jest tak łatwo. Wiary nie da się z serca oczyścić. To jest wiara, jest moją częścią.

Raczej chyba Kijev, czyli w momencie biary smagłam się dżera, mem dżera, ro. Esar jest chłód periody. Rogus, rogus ademies musacajdis avat, tkwata se, arcie deba samlebi. Magram odna uramy tu etkineba i musacrapot ezebs samlebs. Handakan halse shinia gaxna tavisi gulebi, ragasis siakhlisis tavis khorebashi. Na rogus aprakode Ioane Pavlo Meore, anu geshinia gaxna entkeni gulebi khmeti sami da miyat is anazgoro musatske da gekhmaraba mteli tkenis khoris gamobashi.